0: yɛgye wo so paa wuli obi abanyɛ nti sɛ woka a na waka ne yie because nka n'anim abɔnten so ɔyɛ adeɛ a wo sɛ wofrɛ ne bɛfie na wo ne kasa na still ɔnte a ne papa wɔ hɔ ne nana wɔ hɔ na wo ne na kasa ba sɛ abɔnten no sɛ wokaka a woyɛ sɛ akwala no ɔbɔsoro ɔbɔdwen sɛ bɛwom sɛ ɔyɛ koraa bɛwom sɛ wɔbɛka no abɔnten nti yɛadeɛ a ɔnyɛ nti no ɔbɔkɔ so ayɛ but wofrɛ no na sɛ wone ne kasa a bɛwoms wobɛtie sɛ ɔyɛ no maame no wobɛtie ba woyɛ no hehehei so ɛ akwala so sɛ woyɛ no hehei ana da bia no abae da no so paapaapa ɔbɔsoro koraa bɛwoms ɔbɛka sɛ meyɛ a yɛbɛbome nti mɛyɛ ne abome but wone no kasa sɛ wei ma nyɛ yɛweiyɛ woyɛ a sei na ɛbɛyɛ nti nyɛ a bɛwoms onipa no wobɛtie wahu wobɛtie na wayɛ ne a wopɛ ma baa sɛ ayɛ sɛ da biaa na yaw si ne so ɛba saa koraa na sɛ opie na ɔbɛfie koraa na nneɛma ahye no nti no me kakra mɛtumi aka ne obiam
1: yɛ gyigye obi abanye nti ayɛ yɛnhwɛ ɔkwan a